Jedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu, lentysta 900 za 1 kg. Paradajki San Marzano Mini 300 gramów, lęsa euro 39 centów, a brałczowe plece bez kości len 2,19 euro za 1 kg. Więcej na osaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku, a w naszych predajniach. Jedronka. Niskie ceny każdy dzień.